moja mama chora, poszła do doktora. Tato wraca wciąż późno do domu, a brat trenuje w klubie, ciotki ja nie lubię, wujek woli.

tylko przyjdź, bo tak smutno mi. Kurek na angielskim, Tomek na francuskim, Piesiek na gitarze w zespole gra. Randkę ma dziś Zosia,